0: miał wielaseł, najgrzecz na półpoko stał, był z gamoło. Oraseł, a podałara, młody skończy,
1: jeszcze nowy kanał.
0: I skrywa syża, i nosi linki do internetu. www.facebook.com/@ direto com Deus, oficial no YouTube. www.youtube.com/@
1: direto com Deus,
0: oficial no YouTube. E receba